I ciebie też, moi drodzy, stacja 5 EBI FM. W dzisiejszy poniedziałek, 24 sierpnia roku 2026, wita wszystkich serdecznie Bogdan Więcierz. Zapraszam do wysłuchania kolejnego polskiego programu nadawanego w ramach Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii. Nasze programy nadajemy w każdy poniedziałek o godzinie 5 po południu, tak jak właśnie dzisiaj, i w sobotę o godzinie 8 rano. Przyznam wam się do czegoś bardzo szczerze. Jestem troszeczkę dzisiaj bardziej stremowany niż zwykle, bo przyznam, że dość dawno mnie tutaj ciałem nie było. Duchem jestem zawsze.

Jest 236 dzień w roku i do końca roku pozostało nam 129 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Anita, Bartosz, Emilia, Jerzy, Joanna i Halina. Wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, dzisiejszy program będzie troszeczkę inny. Zawsze w tym momencie mieliśmy, w tym czasie, w ten poniedziałek miesiąca, mieliśmy program nadawany i redagowany przez wiele, wiele lat przez naszych przyjaciół z Rycerzy Niepokalanej. Od jakiegoś czasu nie nadajemy już tych programów. Serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół i kolegów z tamtej grupy, która przez wiele, wiele lat z nami współpracowała i prowadziła polskie programy radiowe. A dzisiaj będzie troszeczkę bardziej na luzie. Ja myślę, że posłuchamy nowej polskiej muzyki. Ja ostatnio zakochałem się w wielu polskich artystach, którzy weszli na estradę nie tak dawno, ostatnie 8-10 lat i naprawdę robią całkiem dobrą robotę.

Jeszcze w zielone gramy. To była Daria Zawiałów, nasza pierwsza gwiazda dzisiejszego programu. Zresztą pierwszą piosenkę, którą rozpocząłem nasz dzisiejszy program, to również w tej piosence słyszeliśmy Darię wraz z innymi jeszcze wykonawcami, których też będziemy słyszeć w naszym dzisiejszym programie. Daria Basia Zawiałów urodziła się w Koszalinie. Jest polską piosenkarką, autorką tekstów i kompozytorką, a także próbowała swoich sił jako dziennikarka muzyczna Radia 357 w latach 2021-2022. Urodziła się i wychowywała w Koszalinie. Jej rodzina ma dość bogate korzenie, bowiem można się dopatrzeć pochodzenia białoruskiego, rosyjskiego i czeskiego. Występowała w roku 2000 w programie Od przedszkola do Opola, gdzie śpiewała piosenki z repertuaru zespołu Wolna Grupa Bukowina. Brała również udział w wielu konkursach na talent show różnych muzycznych również. W 2009 roku zwyciężyła w programie Szansa na sukces, dzięki czemu wzięła udział w koncercie debiuty na festiwalu w Opolu. Również w TVN w Mam Talent w roku 2011 dotarła do półfinału. Bardzo lubię słuchać piosenek w wykonaniu Darii Zawiałów. Posłuchajmy następnej, Gdzie trafia miłość?

0: wiadomości odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.eu/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Station sponsor.
2: To były piosenki w wykonaniu Darii Zawiałów. Teraz przejdziemy do następnego artysty, którego wybrałem do dzisiejszego naszego poniedziałkowego programu. Piosenka zresztą, która przed chwilą żeśmy słuchali, to piosenka nosiła tytuł Gdzie trafia miłość, gdy kończy się lato. No w Polsce właściwie, nie wiem czy obserwowaliście pogodę w tym roku w Polsce, tego lata specjalnie nie było. Ostatnie dni, jak spoglądałem na pogodę, która gdzieś tam nad morzem w Polsce królowała, to nie było cieplej niż 10 stopni. No to moi drodzy, my tutaj możemy narzekać na naszą pogodę w Adelaide? Chyba nie. Więc nie narzekajmy, lecz zagrajmy następnego artystę z mojej dzisiejszej małej listy przebojów.

To była Sana, kolejna polska młoda wykonawczyni piosenek, multiinstrumentalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Wykonuje muzykę z pogranicza indie pop, pop, synpop, poezja śpiewana. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w moim programie grałem na przykład piosenki do wierszy Wisławy Szymborskiej. Także jest bardzo utalentowana i wielostronna. I moi drodzy, 29 lat będzie kończyła w przyszłym tygodniu, 2 września. Urodziła się w Warszawie i ma dość bogatą edukację muzyczną, fortepian, potem zespół państwowych ogólnokształcących szkół muzycznych imienia Grażyny Bacewicz w Warszawie. Wiele, wiele różnych dobrych szkół. Próbowała również udział w, żeby się wybić w kilku talent show, The Voice of Poland, a także w brytyjskiej wersji Mam Talent. No nie osiągnęła niestety w nich sukcesu. Dopóki w 2014 roku nie zaczęła wydawać swoim własnym kosztem piosenek i wideodysków na serwisie YouTube. Skąd w ogóle Sana? Skąd takie imię? Sana to jest taka troszeczkę uproszczona wersja angielskiej wersji jej imienia, ponieważ jej właściwe imię to Zuzanna Irena Grabowska. I po angielsku Susanna po prostu zostało skrócone do Sana. Więc posłuchajmy Sany w następnej piosence.

To była Sana, piosenka Ostatnia Nadzieja. W drugiej części tej piosenki słyszeliśmy naszego następnego bohatera, który już po następnej piosence to będzie Dawid Podsiadło. Ale zanim przejdziemy do piosenek Dawida Podsiadło, będzie jeszcze jedna piosenka w wykonaniu Sany. Będzie to piosenka, która nosi tytuł Hip Hip Hura. Ale zanim to nastąpi, to troszeczkę może poplotkujemy. Otóż ja nie wiem, może to nie jest konkretna plotka, ale na pewno wiadomość. W 2021 roku Sana zaręczyła się Stanisławem Grabowskim, którego poślubiła 18 czerwca 2022 roku. Wspólnie z Grabowskim nagrała utwór Święty Graal. Zaangażowała się również do występu w teledyskach do wielu utworów. Kolońska i Szlugi, na przykład Pocałunki. Poza tym zaśpiewała o nim w utworze Ten Stan. I obiecuję wam, że następny taki specjalny muzyczny program, który zrealizuję, na pewno ta piosenka się w nim pokaże.

Dobry Bóg obdarzył mnie skrzydłami, więc lecę do słoneczka, ciepłego słoneczka, moi drodzy. No przydałoby nam się troszeczkę tego słoneczka, przynajmniej żeby było tak jak wczoraj. To była Sana. Teraz przechodzimy do następnego. Właściwie to już nie jest taki najmłodszy artysta, ale ja go zaliczam do tych takich właśnie wschodzących, którzy jeszcze mają dużo nam do pokazania. Dawid Podsiadło. Dawid Henryk Podsiadło urodził się w Dobrowie Górniczej 23 maja 1993 roku. Jak w zasadzie dostał się do show biznesu, skąd go w zasadzie znamy? W 2011 roku wziął udział w programie telewizyjnym X Factor w Polsce. Niestety odpadł zaraz na samym początku, ale spróbował drugi raz w 2012 roku po roku ciężkiej pracy nad sobą, nad swoją muzyką i w tamtym roku, w 2012 roku zwyciężył. W roku 2013 wydał debiutancki album Comfort and Happiness, który był najlepszym sprzedającym się tego roku albumem w Polsce. Jest to dla mnie w pewnym sensie naprawdę artysta niezwykłej skali. Zapełnia, moi drodzy, wielkie stadiony w Polsce. Stadion Narodowy w Warszawie. Nie ma problemu, żeby wszystkie bilety były na koncert Dawida Podsiadło sprzedane. Posłuchajmy piosenki, która jest jego w zasadzie nową piosenką, którą lansuje tego lata w Polsce. Na błysk.

0: Spis ludności odbył się we wtorek 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.eu/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Station sponsor.
2: To był Dawid Podsiadło w piosence Na Błysk. Łącznie sprzedał ponad 1 000 000 płyt w Polsce i jest najczęściej notowanym artystą w historii. Do listopada 2025 roku pojawił się na listach przebojów 548 razy. Był 18 razy nominowany do Nagrody Fryderyków. To jest taka ważna artystyczna nagroda w Polsce, z czego 12-krotnie wygrał ten plebiscyt.

był oczywiście Dawid Podsiadło. Tę piosenkę zaśpiewał z Kaśką Suchacką, którą będziemy już za chwileczkę również w naszym programie słuchać. Dawid Podsiadło, jak już wcześniej powiedziałem, urodził się w Dąbrowie Górniczej, gdzie uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Waleriana Łukasińskiego. Jego najbardziej lubianym zakątkiem wśród przyrody w rodzinnym mieście jest Pogoria 3. Ja znam Pogorię 3, moi drodzy, też na Śląsku się urodziłem, w Katowicach, i pamiętam, że czasami na Pogorię się właśnie jeździło. To były takie pięknie zalane zbiorniki, z których wydobywano piasek dla kopalni, i w tamtym miejscu zrobiło się naprawdę bardzo urokliwe miejsce do odpoczynku i pływania. Mając 12 lat, Dawid Podsiadło wystąpił z piosenką zespołu Mysłowic Długość dźwięku samotności w amatorskim konkursie muzycznym w Tunezji, gdzie akurat spędzał wakacje z rodzicami. I jakież to jest piękne, gdy wiele, wiele lat potem mógł razem zaśpiewać z wokalistą zespołu Mysłowic. Ale my posłuchamy kolejnej piosenki Dawida Podsiadło, tym razem znowu z Kaśką Suchacką. Piosenka nosi tytuł W kilometrach.

Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, piosenka pod tytułem W kilometrach. I właśnie w taki sposób przechodzimy do naszego następnego artysty w dzisiejszym programie. Będzie to Kaśka Sochacka. Pochodzi z Pradeł w gminie Kroczyce na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wychowywała się w muzycznej rodzinie. Jej ojciec grał na gitarze, a matka Helena była opiekunką zespołu pieśni i tańca Ziemia Kroczycka. Także miała bardzo dobre muzyczne wzorce. W 2010 roku wzięła udział w trzeciej edycji telewizyjnego talent show Mam Talent, gdzie zakwalifikowała się do finału. Posłuchajmy Kaśki Sochackiej w piosence pod tytułem Szum.

Kaśka Sochacka, Ciche dni. Następną piosenkę, którą zaraz zaprezentuję w wykonaniu Kaśki Sochackiej, będzie to piosenka pod tytułem Wiśnia. Ale zanim to nastąpi, taka ciekawostka z jej kariery. Wystąpiła obok artystów takich jak Zbigniew Wodecki, Anna Szałpak, Joanna Słowińska, Franciszek Pieczka, Jan Nowicki, Barbara Kraftówna, Marta Stebnicka i było w Teatrze Ludowym w Krakowie na beneficie Dariusza Domańskiego. W 2014 roku udział wzięła w 7. edycji talentu show Must Be The Music, gdzie dotarła do półfinału. A w naszym programie dotarliśmy do piosenki Wiśnia w wykonaniu Kaśki Sochackiej.

No właśnie, wiosna w mieście. Przydałaby się nam ta wiosna w mieście, moi drodzy. I ta piosenka powoli nas dowiozła do końca naszego dzisiejszego programu, który dla was dzisiaj przygotowałem na żywo ze stacji 5 EBI FM. Bogdan Więcierz przed mikrofonem dzisiaj gościł w waszych domach. Już najbliższy program, najbliższą sobotę będzie o godzinie 8 rano. Program w redakcji Magdaleny Józefiak. Serdecznie już dzisiaj was zapraszam, a ja zostawiam was z piosenką artysty, którego zaprezentuję w naszych następnych takich muzycznych programach. Będzie to Cortez, a piosenka nosi tytuł Stare Drzewa. Uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia.